ampuliriza nga bulijjo nkulamusizaako nnyo eyo na gy'osinziira okuba nti owuliza 90.4 Radio Ekereziya Radio Sapientia. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti kwe muli ku Radio Ekereziya Radio Sapientia. Mwebale kuba nti muliza mu bitundu eby'enjawulo. Akadde kano kaba kakatundu kapaako ekisaawe eky'ebyemizannyo, ne nkugamba nti amawulire agavaako ebula ogwanga oba ogafuna bulungi kasita oba nti oli ku Radio Ekereziya Radio Sapientia. Mwebale nnyo, mwebale ddala okuba nti kwe muli ku Radio Ekereziya Radio Sapientia. Mwebale kuba nti muliza mu bitundu eby'enjawulo. Mwebale nnyo yonna gye musinziirayo. Ye nka Daniels Munnakibuga gegange okubanga nkutuusaako programu eno ensulo akatundu kano ak'ekisaawe ky'ebyemizannyo.